Sedume rubogora simba chenda musamva kasiri sasa tufeme mufe orokome nuja yodemba nkubuza konyogwe na jyo sinzi ukuli lizani mkubazwa magwebili mujo na jyo tu siza kengalu na teo na kuruwa rero